0: 6 rano u północno-zachodnich wybrzeży Danii zatonął polski jacht staranowany przez tankowiec udający się do Rotterdamu.
1: Ekipy ratunkowe uratowały jedną kobietę. Odnaleziono ciała dwóch członków załogi. 5 osób zostało uznanych za zaginione.
2: Akcja ratunkowa została przerwana. Najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona.